0: to grow. In 2022, they joined forces with rapper BDS and singer-songwriter Krzysztof Zalewski for Męskie Granie, one of the country's biggest music events. Together, they recorded the hit single Jest Tylko Teraz, There Is Only Now.
1: W moich oczach strach jak w twoich. Wiem, że się boisz, więc mnie złap za dłoni. Rozświetliły noc i niech blask nas chroni, bo nam nie brak serca, nawet gdy

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być datą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w Lambo bez dachu. Nigdy nie miałem takich.

0: ja.
1: Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być tatą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w Lambo bez dachu. Nigdy nie miałem tak i chociaż